jako tenkrát. Z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát. Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát.